Diabo, Sokoto, hein. Yo tana ninde tuku kozini toleru muchaga nisilanga. Uni muchanko ta ubonzi ya mankali mako. Yo tana metuku muchahilindo nipako. Agungipa ni baatika na mani. Agungidi yo yo kilana nina muchateka. Kahane kakobi yo onjana ya himo. Tobanki nasi ni kwa yombago ni banamaki. Mwanyanki nasi muchateka toliako. Ati kongo ni gonzibi yo muchamuro kulawo.